0: cały czas Afryka. Nic tu nie zmyka, nic tu nie unika. Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat, kat.
1: Joyería Colque. El arte de diseñar y hacer realidad cada joya. 50 años junto a los jujeños. Necochea 186.